0: Gaz płynie wzdłuż rzecz. Cicha woda w zegier wie. Cicha woda wie. Zegier nie trzeba robić. Gaz płynie wzdłuż rzecz.
1: SK2. SK2. Biała Podlaska.